0: hiyo maye.
1: Millennium Mukabe Group, milka esa ere. Inatengeneza na kutuzishia super kalite. Panaita singe, jaze, na beste. Tofauti na zile zingine zenye tunaletea kama mulume.
0: Wanda na iko zile tu. Panatengeneza pia Royale Room Cafe, Royale Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
1: Ni makalite speciale. Havana konkira.
0: Havana konkira. Sikia sasa. Ina